pinalinggalan na lubi, Kaina. Kaina abel baso tambula, abela ibiteke ndeku, na ibaso tambula na yesi ya yine kiena muteba. Una nini mokile salema boye, zapirangai.

eza na yo Thomas mobali ya da Irene biko na fata papa na empire na jo pale ku pharmacie deja batu biko sama yani biko na fata twende na

anamuita Donatien ngambo za pale deja Musake pale na yeye kosai kwa hospital ya Kwaro pale biko nafuta kipindi musalimie soda na mubambie deja a 17h tusikose pale hein balose sadi hein le sec sadi deja na yeye muko branché na mna yeye masologi siko twende na